mnie poprzez mrok. Tak daleko jest brzask, aż nie widać go stąd.

0: Tu Radio Złote Przeboje. W sobotę o godzinie 8 zapraszamy na sprawdzone wiadomości.
1: Zwroty w sprawie Wołynia. Ustępstwa deklaruje prezydent Ukrainy. Francja i Anglia. Dzisiaj mecz o trzecie miejsce na piłkarskich mistrzostwach. Gwałtowne burze nad Polską. Straż pożarna miała dużo pracy. Michał Pierzchała, dzień dobry. Z satysfakcją i nadzieją przyjmuje słowa i decyzje Wołodymira Zełenskiego. To najnowszy komentarz premiera Donalda Tuska po tym, jak ukraiński prezydent zapowiedział ustępstwa w sprawie badania zbrodni na Wołyniu. Otwarte mają zostać archiwa, ma być też więcej zezwoleń na poszukiwania i ekshumacje. Zełenski poinformował, że przeprowadził naradę dotyczącą polityki Ukrainy wobec Polski. Według polskich historyków w lipcu 1943 roku oddziały ukraińskiej powstańczej armii przeprowadziły skoordynowane ataki na około 150 miejscowości zamieszkowanych przez Polaków na Wołyniu, co stało się kulminacją zbrodni, określanej w Polsce jako ludobójstwo wołyńskie. Według badaczy zginęło ponad 100 tysięcy Polaków. Przed nami ostatnie dwa mecze piłkarskiego mundialu. Dzisiaj spotkanie o trzecie miejsce, czyli tak zwany finał pocieszenia. Tyle, że dla Francji i Anglii trzecie miejsce to żadne pocieszenie. Jak to możliwe, tłumaczy Michał Waszkiewicz.
2: Oczywiście inaczej wygląda sprawa, kiedy w meczu o trzecie miejsce grają takie zespoły jak Maroko, kiedyś Korea Południowa i Turcja, czy wcześniej Bułgaria. Dla futbolowych potęg, które na mundial przyjeżdżają po złoto, mecz o brąz kilka dni po przegranym półfinale jest jak kara. I takie dochodzą już sygnały z obozu Anglików i Francuzów. Francuzi ponoć rozważają duże zmiany w składzie, a szanse dostaną rezerwowi. Anglicy też pewnie nie mogą pogodzić się z porażką z Argentyną. Jeśli Anglicy też postają na rezerwowych, to będzie jasny sygnał, że mecz o brąz ma coraz mniej sensu.
1: Na jutro finał Hiszpania-Argentyna. Gwałtowne burze nad Polską, ulewy i silny wiatr przechodziły w nocy z zachodu na wschód. Strażacy usuwali połamane gałęzie. Musieli też wypompowywać wodę z zalanych piwnic. Dziś także ma być niebezpiecznie. Ostrzeżenia wydane przez synoptyków obowiązują dla całej wschodniej połowy kraju, także dla województwa opolskiego i dla części Wielkopolski. Konferencja rektorów Uniwersytetów Polskich apeluje do rządu o tanie posiłki dla studentów. Jak przekonują rektorzy, uczelni nie stać na prowadzenie własnych i tanich stołówek, dlatego chcą uruchomienia programu wsparcia. Szacuje się, że taką pomocą mogłoby być zainteresowanych nawet 30% studentów. Rząd odpowiada, że prace trwają, resort nauki zamówił na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu program, którego celem jest opracowanie kompleksowego i opłacalnego finansowo modelu prowadzenia uczelnianej stołówki. Ma on stanowić gotowy wzorzec dla podmiotów decydujących się na uruchomienie takich miejsc. Poza tym Uniwersytet Jagielloński realizuje zlecone badanie dotyczące akademickiej gastronomii społecznej.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
0: Większy deszcz dziś na Pomorzu, przelotne opady w Świętokrzyskiem i na Dolnym Śląsku. Wszędzie, oprócz zachodniopomorskiego, możliwe burze. Przeważnie do 25 stopni, chłodniej w Trójmieście, cieplej w Rzeszowie. No właśnie, ostatnich kilka dni to były upały, a dziś pogoda zrobi się nieco spokojniejsza, że tak powiem. Ale bardzo dobrze sobie trochę wypoczniemy od tych 30 kilku stopni.
4: Radio Złote Przeboje.
5: Zaprasza Kacper Sosnowski.
0: Godzinę 8 zaczynamy od Genesis. Fajnie, że jesteście z nami. Sobotni poranek.

Michael Jackson w Radiu Złote Przeboje i... Who's bad? Tak jest. W piękny na razie sobotni poranek sobie Jacksona posłuchaliśmy, a teraz będzie piękna ballada pięknych ludzi, chociaż na początku management Rickiego Martina chciałby artysta tą piosenkę zaśpiewał razem z Britney Spears, ale ta się nie zgodziła, bo była zajęta. Zadzwoniono więc do innej ikony popu z przełomu wieków, Christiny Aguilery, i ona powiedziała tak. No i Martin przyznał potem, że praca z nią była przyjemnością, zaimponował mu jej głos i interpretację. A utwór podbił świat, szczególnie ciepło został przyjęty w Brazylii, na Filipinach i w Nowej Zelandii. No tam zwykle ciepło, no to ciepło wszystko przyjmują.

8.30 prawie na zegarach. Sophie B. Hawkins w Radiu Złote Przeboje. Uważajcie kierowcy w trasie na wakacje, szczególnie na nowych, otwartych odcinkach dróg ekspresowych w Polsce. Nawigacje mają problemy. Na S6 na Pomorzu, a na S1 na Śląsku przy Węgierskiej Górce nawigacja kierowała auta pod prąd. Także za kierownicą najlepiej myśleć samemu. Ja pamiętam czasy bez nawigacji i robiłem sobie w domu z mapą notatki, jaką drogą, ile trzeba przejechać i na co gdzie skręcić. Piękne czasy to były i maluchem się nad morze jechało. Odpalił. Można było jechać. Savage Only You w Radiu Złote Przeboje.

Barbara Streisand w Radiu Złote Przeboje w sobotni poranek. Lubimy polskie wątki w zagranicznych historiach. No to tu ten polski wątek jest, bo Barbara Streisand ma polskie korzenie. Jej dziadkowie pochodzili z Galicji i terenów pod ówczesnym zaborem rosyjskim. Zresztą imię, no też nam bliskie, prawda? Pozdrawiamy wszystkie Barbary i gramy słoneczną piosenkę od zespołu Aha. O tym, że w telewizji to zawsze świeci słońce. No dziś będzie świeciło także za oknem, tak normalnie. Jeszcze przez długą chwilę. 10 minut i będzie 9.

Kasia Kowalska w Radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato, ale także informujemy w wiadomościach o 9:00 ważne informacje dla tych kierowców, którzy tankują diesla. Za 3:09.

0: 18 lipca, Radio Złote Przeboje dla Was gra i informuje, szczególnie w wiadomościach o 9 już teraz.
1: Większość Polski z burzami. Synoptycy wydali nowe ostrzeżenia. Cena diesla może zbliżyć się do 8 zł za litr. Dar młodzieży kończy amerykańską misję i wyrusza w rejs powrotny do Europy. Michał Pieszchała. 13 województw jest objętych ostrzeżeniami przed burzami. Jak informuje o poranku Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, chodzi o centralną, wschodnią i południową Polskę. Na ogół są to alerty najniższego, pierwszego stopnia. Wyższy, drugi stopień obowiązuje na południu Podkarpacia. Intensywne deszcze i burze przechodziły przez Polskę także w nocy i wczoraj. Z raportem teraz Grzegorz Kozioł.
2: W województwie lubuskim najwięcej zgłoszeń odnotowano w Gorzowie Wielkopolskim, Świebodzinie, Żaganiu i Międzyrzeczu. W powiecie sulęcińskim prewencyjnie ewakuowano obóz harcerski, podobnie zresztą jak 121 uczestników obozu harcerskiego w Grójcu Wielkim w Wielkopolsce. Na terenie województwa dolnośląskiego strażacy mieli najwięcej roboty w powiatach polkowickim, trzebnickim i oleśnickim. Usuwali tam powalone drzewa i wypompowywali wodę z posesji. W województwie opolskim do najpoważniejszego zdarzenia doszło w Lipowej w powiecie Nyskim, gdzie piorun uderzył w budynek.
1: Amerykanie zakończyli 7 z rzędu noc bombardowań Iranu. Celem były m.in. infrastruktura logistyczna irańskiego wojska i podziemne składy uzbrojenia. Amerykańskie wojsko nie sprecyzowało, ile celów zostało zbombardowanych. To największa eskalacja konfliktu od czasu zawarcia przez USA i Iran w czerwcu wstępnego porozumienia. A to powoduje wzrost cen paliw. W przyszłym tygodniu kierowców mogą czekać dalsze podwyżki. Według analityków biura Reflex, benzyna 95 może kosztować średnio 7,30 za litr, a diesel może zbliżyć się do 8 zł. Fregata szkolna Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, Dar Młodzieży, kończy postój w Bostonie i przygotowuje się do wyjścia w morze w kierunku Wielkiej Brytanii. Jest to ostatni etap amerykańskiej wyprawy jednostki, podczas której żaglowiec reprezentował Polskę w obchodach 250. rocznicy niepodległości Stanów Zjednoczonych. Kapitan przekonuje, że kondycja załogi jest dobra i że wszelkie problemy techniczne zostały rozwiązane. Powrót Daru Młodzieży do macierzystego portu w Gdyni zaplanowano na 24 sierpnia. Obecna wyprawa do USA może być jednym z ostatnich dalekomorskich rejsów 45-letniej fregaty. Uniwersytet Morski ogłosił przetarg na budowę nowego trzymasztowego żaglowca szkolnego, który ma zastąpić wysłużoną jednostkę.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
0: Teraz pada i jeszcze chwilę popada na Pomorzu i w Wielkopolsce. Koło południa deszcz dojdzie do centrum, tam też możliwe burze. Prawie wszędzie 25 stopni, 29 w Rzeszowie, 22 w Trójmieście. Jak w sobotni poranek zadajecie sobie pytanie, czy Queen oczywiście w tym nowym składzie wyruszą jeszcze na trasę koncertową, to postaramy się na to pytanie odpowiedzieć. Radio Złote Przeboje. A to zakłada także, że Queen się u nas pojawi na antenie. Na razie USA for Africa, We Are The World, 3 minuty po godzinie 9. Dzień dobry, jak ktoś właśnie wstaje.

w Radiu Złote Przeboje. Już najwyższy czas, zakochaj się. Gramy na to jak na lato. Pięknie wybrzmiała legenda polskiej sceny muzycznej, Czerwone Gitary. Grają, słuchajcie, od 65 roku i ciągle na scenie są. O proszę, dziś koncertują w Ustroniu, a potem w Wieniawie, Szczecinie i Małżycach. Jak to geografię dzięki muzyce można poznać? Małżyce w Łódzkiem są, a Wieniawę każdy zna, Julię szczególnie. Żartuję. Wieniawa jest na Mazowszu. Te koncerty plenerowe oczywiście są bezpłatne, dlatego zawsze polecam, żeby się rozglądać, co tam w waszej miejscowości się dzieje. Tina Turner teraz dzieje się na antenie Radia Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Frytki, gofry, lody, cała masa pamiątek i wiele, wiele więcej. Z Radiem Złote Przeboje możesz zafundować sobie wakacje na wypasie. Weź udział w naszym nowym konkursie. Wygraj nawet 1000 zł. Napisz, gdzie Złote Przeboje brzmią najlepiej. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij główną nagrodę. Nie czekaj, zgłoś się na złoteprzeboje.pl i zabierz złote na wakacje. Kto wie, może to właśnie ciebie ozłocimy. Już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja.

0: Zna nam w radiu złote przeboje. Ja przypomnę o naszej akcji Zabierz złote na wakacje, dzięki której można w sumie 1000 złotych na wakacje zabrać. Na dowolne wydatki. Tak jak Kasia z Katowic. Kasia najpierw wypełniła formularz na stronie złoteprzeboje.pl, napisała, gdzie złote przeboje brzmią najlepiej i dlaczego, a potem czekała na nasz telefon. W poniedziałek po 9:00 zwykle taki telefon jest. I potem Kasia odpowiedziała na kilka prostych pytań i za każde dostała 300 złotych, czyli w sumie...
1: 1000 złotych!
0: No właśnie, też możecie być tak jak Kasia.

Gramy na to jak na lato w Radiu Złote Przeboje. Sabrina już za nami. 12 minut i będzie 10. Teraz grupa, która ostatni raz, oczywiście w zmodyfikowanym składzie, zagrała na żywo na początku 2024 roku. I teraz pytanie, czy Queen z Adamem Lambertem, bo z nim koncertowali ostatnio, jeszcze na scenę wrócą? To Brian May jest odpowiedzialny za rozkręcenie tej maszyny. Wszystko zależy od tego, jak on się będzie czuł, przekazał właśnie perkusista Queen Roger Taylor. No to teraz utwór, który właśnie Taylor skomponował. Pięknie to Freddie przedstawił.

Salt and Pepa w Radiu Złote Przeboje. 3 minuty i będzie godzina 10. W naszych wiadomościach o bitwie pod Grunwaldem powiemy. No takie trochę historyczne losy jednak.

0: Autopromocja.
1: Najtrudniejsze zadanie. Zostaw nam. Włącz Radio Złote Przeboje i przeżyj dobrą imprezę. Gwarantujemy największe przeboje i zapewniamy idealny nastrój. Rozpocznij weekend na własnych zasadach. Solo, w duecie lub ze znajomymi. Przygotuj przekąski i zimne napoje. Resztę bierzemy na siebie. Dobra impreza. Już dziś od 18:00 tylko w Radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja.
2: I proszę, już jest 10:00. Słuchacie Radia Złote Przeboje, zapraszamy na wiadomości.
3: Burze z gradem, alert RCB na telefonach turystów i mieszkańców Podkarpacia. Polityczna odwilż na linii Kijów-Warszawa. Pod Grunwaldem znowu bitwa, wynik najpewniej nie będzie zaskoczeniem. Michał Pieszkała. Znów burzowa pogoda i coraz więcej ostrzeżeń. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej aktualizuje prognozy. Alertami objętych jest obecnie 13 województw w centralnej, wschodniej i południowej Polsce. Dla powiatów na południu województwa podkarpackiego synoptycy ogłosili alert drugiego stopnia. Mieszkańcy i turyści otrzymali ostrzeżenia SMS-em. W tej części kraju wraz z deszczem i burzą może pojawić się grad. Polityczna odwilż na linii Kijów-Warszawa. Wołodymyr Zełenski zapowiedział 5-punktowy plan na naprawę relacji ukraińsko-polskich. Potrzebujemy dobrych sąsiedzkich relacji opartych na szacunku, napisał prezydent Ukrainy na platformie X. Wśród decyzji otwarcie wszystkich archiwów ukraińskich służb, które zawierają informacje o rzezi wołyńskiej. Dodatkowo Kijów ma zacząć wydawać stronie polskiej więcej niż obecnie pozwoleń na poszukiwania i ekshumację szczątków ofiar. Kolejnymi punktami planu są działania dyplomatyczne i rozszerzenie dialogu między oboma narodami. Donald Tusk przekazał, że patrzy na zapowiedzi Zełenskiego z satysfakcją i nadzieją. Jesteśmy gotowi do poważnego i przyjaznego dialogu w sprawach, które nas łączą i tych, które nas dzielą, napisał premier w internecie. Zaskoczenia raczej nie będzie. Na polach Grunwaldu trwają ostatnie przygotowania przed popołudniową rekonstrukcją największej polskiej bitwy średniowiecza. Na miejscu blisko 1400 uczestników po jasnej stronie mocy będzie walczyć m.in. chorągiew mazowiecka księcia Janusza, opowiada jej dowódca Robert Dusza.
4: Najważniejszą rolą w sobotniej inscenizacji będzie oczywiście pokonać krzyżaków i sprawić, żeby historia się powtórzyła jak co roku, a bieg wydarzeń się nie zmienił jednak. Nasza chorągiew w trakcie samej bitwy według zgłoszeń powinna liczyć około 70 uczestników.
3: Dni Grunwaldu trwają już od środy, obfitują w turnieje rycerskie i łucznicze, pokazy średniowiecznego rzemiosła i kuchni sprzed lat. Początek dzisiejszej bitwy o godzinie 15, a więc jest jeszcze sporo czasu, aby z wielu zakątków Polski pod Grunwald dojechać.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
2: Na razie pada głównie na północy, około 13-14 popada w Łódzkiem i na Mazowszu. 24 stopnie w Katowicach, 25 w Kielcach, Łodzi, Poznaniu, Zielonej Górze, 26 w Krakowie, 29 w Rzeszowie. Lipca i to jest ten moment, kiedy większość Polaków zaczyna swoje wakacje. No tak jakoś bierzemy ten urlop raczej w drugiej części lipca czy w sierpniu.
5: Radio Złote Przeboje.
2: No właśnie, ale pamiętajcie też o Radio Złote Przeboje również w wakacje, bo my gramy dla was na to jak na lato.
6: Kacper Sosnowski.
2: Tak jest, zapraszam i polecam.

0: Hale Notes w Radiu Złote Przeboje. Skoro gramy na to jak na lato, to mam wrażenie, jakaś gorąca piosenka by się przydała, bo przecież idzie lekkie ochłodzenie. No to bardzo proszę, w dzień gorącego lata i Big Day, czyli utwór, którego mogło nie być.
1: Weszła na płytę Iluminacja jako ostatnia. Brakowało nam już tylko kawałeczka materiału, o który zresztą prosiła firma i zależało im na tym, żeby jeszcze coś tam dograć. No i Marcin wygrzebał stary tekst starej piosenki z szuflady i mówi, słuchaj, coś takiego mam.
0: Jak to dobrze czasami grzebać w szufladach i wynajdywać fajne rzeczy. No to Big Day.

Foreigner w Radiu Złote Przeboje w nagraniu Argent. 10:30 na zegarach. Teraz u nas utwór, który ostatnio chyba jakoś tak przypadł Kazikowi Staszewskiemu do gustu. Nawet polską wersję zrobił tej piosenki i wrzucił w formie żartu na swojego Instagrama. To

0: Autopromocja.
1: Żeby wiedzieć, trzeba słuchać. Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć latem. Mamy dla Ciebie praktyczne triki i porady, przydatne nie tylko podczas urlopu. Dowiedz się, jak ułatwić sobie dzień. Dobrze wiedzieć latem. Od poniedziałku do piątku o 16:30.
0: Autopromocja.

Gary Rafferty w Radiu Złote Przeboje. Środek lipca mamy, dla dużej grupy Polaków teraz zaczynają się wakacje, bo chętniej bierzemy urlopy w drugiej połowie lipca i w sierpniu niż w czerwcu czy na początku lipca. Tak wynika z danych dotyczących rezerwacji noclegowych. Jak ja bym mógł, to bym chyba wolał od razu zacząć wolne wakacje, bo dzień dłuższy, prawda, wtedy jest taniej trochę jeszcze, no i bardziej pusto, skoro mniej Polaków wtedy wypoczywa. Ale jak ktoś sentymentalnie lubi parawan przy parawanie, to ja to oczywiście szanuję. Everything But The Girl, Missing w Radiu Złote Przeboje. 10 minut i będzie 11.

0: Pięknie mija nam sobota, jest godzina 11, słuchacie Radia Złote Przeboje, zapraszamy na wiadomości.
1: Nadal nie da się wyciągnąć z rzeki Poprad wykolejonego pociągu. W Kanadzie i USA potężne zanieczyszczenie powietrza. Zacięta rozgrywka golfowa, posłuchajcie, ilu uderzeń potrzebowali zawodnicy, aby zakończyć rundę. Michał Pierzchała. Nie udało się kolejarzom w nocy wydobyć wagonów, które wpadły do rzeki Poprad po wykolejeniu się pociągu towarowego w pobliżu Warchomli w Małopolsce. Będzie to możliwe dopiero po naprawie torowiska, które zostało poważnie uszkodzone w dwóch miejscach. Prace prowadzone są przez całą dobę, jednak na razie PKP nie podaje terminu ich zakończenia. Według wstępnych szacunków naprawa torów i wydobycie wagonów mogą potrwać co najmniej kolejną dobę. Przyczyny wczorajszego wykolejenia pociągu nie są jeszcze znane. Wyjaśnia je Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych, która na miejscu prowadzi oględziny. Utrudnienia w ruchu kolejowym nadal występują na odcinku Nowy Sącz - Krynica - Zdrój. Przewoźnicy uruchomili zastępczą komunikację autobusową. Prezydent USA Donald Trump chce, aby Kanadyjczycy zapłacili za zanieczyszczone powietrze w Stanach Zjednoczonych, które jest skutkiem trwających leśnych pożarów w Kanadzie. Zapowiedział, że koszty związane z zanieczyszczeniem zostaną dodane do ceł. Wczoraj gęsty smog dotarł do Waszyngtonu. Nie odbył się także debiut Roberta Lewandowskiego. Mecz, w którym Polak mógł zagrać po raz pierwszy w barwach Chicago Fire, został odwołany z powodu zadymienia miasta. Trudno wytrwać w takich warunkach, mówią mieszkańcy i turyści.
2: Cierpię na astmę i poczułam zapach dymu co najmniej 5 minut przed lądowaniem samolotu.
3: Psy bardzo się stresują, kiedy musimy je zabierać na spacer, szczególnie te starsze.
1: Fatalna jakość powietrza także w Kanadzie. Tam odnotowano już ponad 850 pożarów lasów. Sejm powołał mecenas Sylwię Gregorczyk-Abram na stanowisko rzecznika praw obywatelskich. To adwokatka, obrończyni praw człowieka i współzałożycielka inicjatywy Wolne Sądy. Aby kandydatka objęła funkcję, potrzebna jest jeszcze zgoda Senatu. Posłowie podjęli dobrą decyzję, komentował premier Donald Tusk.
4: Pani mecenas jest naprawdę kandydatem wyjątkowo i kompetentnym, jeśli chodzi o wiedzę prawniczą, ale też jeśli chodzi o standardy moralne.
1: Za powołaniem Sylwii Gregorczyk-Abram byli niemal wszyscy posłowie koalicji rządzącej. Wyrównany rekord w golfie. Chodzi o liczbę uderzeń w jednej rundzie. Podczas wczorajszej rywalizacji w turnieju British Open dwóch golfistów potrzebowało aż 62 uderzeń, aby piłka dotarła do dołka.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Pogoda na weekend.
1: Mokro teraz na Pomorzu, po południu deszcz popada i zagrzmi w centralnej części kraju, a potem na wschodzie. 24 stopnie w Białymstoku, 25 w Kielcach, 26 we Wrocławiu i Krakowie.

0: Kacper Sosnowski, witam. Miło, że spędzacie sobotnie przedpołudnie z nami. Skoro wakacje mamy, to pani Ewelina Flinta powie, gdzie ona najlepiej lubi wypoczywać. Radio Złote Przeboje. Co będzie teraz?
1: Z oddali słyszę już.
0: Aha.
1: Muzykę.
0: Bardzo dobry pomysł w radiu. A ja już muzykę słyszę z bliska. Vaya con Dios.

Dire Straits, Money for Nothing w Radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato. To jeszcze a propos tych wakacji, które w drugiej połowie lipca tłumnie zaczynają Polacy, to spojrzałem sobie na to, jakie emocje najbardziej lubimy odczuwać w pracy. No bo w pracy też niektórzy jeszcze pewnie chwilę posiedzą. I na miejscu pierwszym to jest satysfakcja w pracy, to jest najważniejsze. A na drugim miejscu, słuchajcie, w pracy najważniejszy jest spokój. No to myślę sobie, że na wakacjach to jest na odwrót, prawda? Jak wreszcie mamy spokój, to wtedy nawet z leżenia na leżaku i gapienia się na jezioro czy na morze jest wielka satysfakcja. Dla tych, co nad morze, dla tych, co w góry albo nad jezioro. Spiller, Sophie Ellis-Bextor, Groove Jet.

0: Autopromocja.
1: W końcu są wakacje. Czas ładowania baterii.
2: Ja dobry nastrój zabieram zawsze ze sobą, bo mam aplikację Radia Złote Przeboje.
1: To weźmy ją też na urlop.
2: Oczywiście, na wczasy, do pracy i na spacer. Możemy ją wziąć ze sobą wszędzie.
1: Ty też już teraz zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj, gdzie tylko chcesz. To nic nie kosztuje.
0: Autopromocja.

Ale się rokowo zrobiło w Radiu Złote Przeboje. Bon Jovi, dawno niesłyszane, Keep the Faith ze znakomitego albumu. O tym samym zresztą tytule. Wrócił zespół do koncertowania po operacji strun głosowych Johna Bon Jovi'ego. Jak brzmi wokal artysty? Proszę bardzo. No tak to teraz na żywo wygląda, jak John Bon Jovi śpiewa. No, trzymamy kciuki, żeby to gardziołko pracowało bardzo dobrze i na jakieś koncerty w Polsce też liczymy. Iron Cara.

0: Autopromocja.
1: Wakacje i złote zawsze powinny iść ze sobą w parze. W Radiu Złote Przeboje doskonale o tym wiemy. Dlatego rozdajemy Wam złote. Weź udział w naszym konkursie. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij nawet 1000 zł na letnie wydatki. Nie zwlekaj. Zabierz złote na wakacje. Słuchaj nas i wygraj. Już dziś po 9:00.
0: Autopromocja.

0: Sobotnie południe się zbliża. Gramy na to jak na lato w Radiu Złote Przeboje. Cher za nami, Ewelina Flinta za chwilę. Ostatnio sporo o wakacjach u nas było. No to gdzie najlepiej na wakacje, pani Ewelino?
1: To znaczy tak, wyjazdy do Stanów zawsze będą świetne. Bardzo lubię Wielką Brytanię. I jeden i drugi kraj ze względu na muzykę. I tak naprawdę to chyba nie ma znaczenia, gdzie pojadę. Najważniejsze jest, czy towarzystwo jest dobre.
0: No pięknie powiedziane, czyli wakacje ze znajomymi i muzyką. Kiedyś to były wakacje z duchami popularne. Widziałem ostatnio fragmenty. To też z filmu piosenka. Nie kłam, kochanie.

0: A to już południe. Słuchajcie Radia Złote Przeboje. Zapraszamy na wiadomości.
1: Kilka dni może potrwać naprawa torowiska w pobliżu Wierchomli w Małopolsce. Sobota niespokojna w pogodzie, do końca dnia możliwe burze, czasem z gradem. Wyjątkowy finał na piłkarskim mundialu. Przerwa w meczu dwukrotnie dłuższa, bo będzie w tym czasie koncert. Michał Pierzchała. Służby nadal pracują w miejscu wykolejenia pociągu towarowego w Małopolsce w pobliżu Wierchomli. Prace trwały całą noc. Wtedy specjalistyczny dźwig ustawiony równolegle do trasy kolejowej podniósł na tory dwa wagony. Kilkanaście wagonów udało się odstawić na tor boczny w Nowym Sączu. Tam przejdą oględziny Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych. Mówi Anna Znajewska-Pawluk z PKP PLK.
2: Obecnie przyjechał kolejny dźwig od strony Muszyny i on będzie odnosił te wagony, które nadal są na torowisku.
1: Później ruszy naprawa torowiska poważnie uszkodzonego w dwóch miejscach i dopiero wtedy kolejarze przystąpią do wyciągania wagonów, które znajdują się w nurcie rzeki Poprad. Bez odbudowy torowiska nie będzie to możliwe. Cała operacja może potrwać jeszcze nawet kilka dni. Przed nami niespokojny dzień w pogodzie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami z ulewnym deszczem, gradem i silnym wiatrem. O zagrożeniu informuje również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Najnowsze informacje zebrał Grzegorz Kozioł.
3: Ostrzeżenia pierwszego stopnia dotyczą 13 województw w centralnej, wschodniej i południowej Polsce. Prognozowane są tam burze z opadami deszczu do 35 mm oraz porywami wiatru nawet do 85 km na godzinę. Miejscami może spaść grad. Dla południowej części województwa podkarpackiego Instytut wydał ostrzeżenia drugiego stopnia w związku z burzami, którym towarzyszyć będą opady do 40 mm oraz porywy wiatru do 90 km na godzinę. Lokalnie również możliwy jest grad. Alerty obowiązują do wieczora.
1: Były prezydent FIFA Sepp Blatter krytykuje piłkarską centralę za długość przerwy w jutrzejszym finale piłkarskich mistrzostw i pyta, dokąd zmierzasz FIFA. Przerwa w meczu Hiszpania-Argentyna będzie trwała 30 zamiast 15 minut. W tym czasie na stadionie odbędzie się koncert z udziałem Justina Biebera, Shakiry, Madonny i wielu innych wykonawców. Obecny szef FIFA Gianni Infantino zapowiedział, że będzie to największa scena wszechczasów z kilkoma miliardami widzów, którzy obejrzą spektakl, w którym wystąpią również postacie z programów telewizyjnych dla dzieci Muppet Show i ulicy Sezamkowej. Dyrektorem artystycznym wydarzenia inspirowanego koncertami w przerwie Super Bowl jest wokalista Coldplay, Chris Martin i jego zespół wystąpi z renomowanym chórem z nowojorskiej szkoły publicznej.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Pogoda na weekend.
1: Proszę się nie martwić, po południu na Pomorzu to będzie już słonecznie, a zagrzmi i popada wtedy w centralnej i wschodniej części kraju. 25 stopni to jest ta średnia temperatura, która obowiązuje niemalże wszędzie. Cieplej tylko w Rzeszowie.

Kacper Sosnowski, witam pięknie. W nawiązaniu do tego, co Michał mówił w wiadomościach, no to będzie granie w finale mundialu, ale bardziej na gitarach i perkusji. Radio Złote Przeboje. No cóż, czasem trzeba i tak. A to z pozdrowieniami dla tych wszystkich, którzy na Helu teraz spędzają wakacje. Wczoraj nawet było tam bardzo ciepło. Widziałem rodzinną relację. The Road to Hell, Chris Ria w Radiu Złote Przeboje.

Wypijmy za błędy. Dziś to proszę dużo wody pić. Ryszard Rynkowski w Radiu Złote Przeboje, który nam przed chwilą zaśpiewał, wycofał się całkowicie z życia publicznego, przestał koncertować, ma problemy zdrowotne, problemy osobiste. Tak więc zdrowia trzeba życzyć i sił, zresztą tak jak każdemu. My wspieramy muzyką, gramy na to jak na lato, na przykład tak. A to bardzo wakacyjne nagranie. Moloko, Sing It Back.

Cliff Richard w Radiu Złote Przeboje, We Don't Talk Anymore, już ze sobą nie rozmawiamy. A co tam u Britney Spears, odcinek 100 albo 1567 tej telenoweli? Po tym jak piosenkarka prawdopodobnie poszła na kurację odwykową, teraz już jest w domu, gdzie dalej tańczy do kamery, a ostatnio napisała post o wampirach i duchach. A także o jakiejś książce, którą prawdopodobnie przeczytała. Ale trudno zrozumieć, o co jej w tym wpisie chodziło. I właśnie to jest ostatnio u niej stałe, że trudno w ogóle cokolwiek zrozumieć z tego, co tam się dzieje. Czyli Oops, I Did It Again pasuje tu znakomicie.

0: Autopromocja.
1: Najtrudniejsze zadanie. Zostaw nam. Włącz Radio Złote Przeboje i przeżyj dobrą imprezę. Gwarantujemy największe przeboje i zapewniamy idealny nastrój. Rozpocznij weekend na własnych zasadach. Solo, w duecie lub ze znajomymi. Przygotuj przekąski i zimne napoje. Resztę bierzemy na siebie. Dobra impreza. Już dziś od 18:00 tylko w Radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja.

0: Michael Bolton w Radiu Złote Przeboje, 10 minut i będzie 13. Wojtek Babiarczyk przed burzą i deszczem przed chwilą uciekał. Ja zapowiadałem, że będą burze i deszcze w centrum kraju i rzeczywiście...
1: I rzeczywiście. Są. Dzień dobry, ale
0: Wojtek miał parasol?
1: Nie miał parasol, bo jechał samochodem, więc przezorny, zawsze ubezpieczony, ale ja dzisiaj będę po godzinie 13 dmuchał w niebo. Mam nadzieję, że mi pomożecie, żeby te chmury rozgonić. Do tego jeszcze dorzucam garść tych najpiękniejszych kawałków lat 80. i 90. i murowana do 18 będzie plaża w Radiu Złote Przeboje.
0: Ja już zacząłem dmuchać i Kylie Minogue teraz też podmucha z Locomotion na dobrą pogodę.

0: Zeusy.
1: Jak to nie kochać polskich kawałków w lato i wakacje? Demona, ostatni pocałunek, burze i deszcz, nie tylko w naszym kraju, ale także w Europie. I o tym między innymi opowiemy wam w sprawdzonych wiadomościach w radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 14:00. Dajcie głośniej radio i bądźcie z nami.

0: Autopromocja.
1: Wakacyjny dzień.
2: Niech będzie lekki, przyjemny i pełen muzyki.
3: W radiu Złote Przeboje znajdziesz wszystko, czego potrzeba latem.
4: Relaks, uśmiech i największe przeboje.
3: Takie, które od razu wprawiają w dobry nastrój.
1: Spędź ten dzień z nami. Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.
0: Autopromocja.
5: Weekendowe popołudnie spędzacie ze Złotymi Przebojami. Na zegarach 14. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
6: Nowe ustalenia w sprawie wykolejenia pociągu towarowego w Małopolsce. Tysiące uderzeń piorunów w Szwajcarii przez kraj przechodzący.

0: Wchodzą gwałtowne burze. Na koniec mundiali żegnający się z reprezentacją selekcjoner Francji. Michał Pieszkała, maszynista pociągu, którego wagony wykoleiły się do rzeki Poprad, był trzeźwy, a w jego organizmie nie wykryto środków odurzających, przekazała Julia Sołtysiak z PKP Cargo. Jak informowaliśmy, wczoraj w okolicy Wierchomli w Małopolsce doszło do wykolejenia 6 pustych wagonów pociągu towarowego, który jechał między Muszyną a Kędzierzynem Koźlem. Obecnie trwa naprawa torowiska i dopiero potem będzie możliwe wydobycie wagonów z rzeki. Planując wyjazdy, weźcie to pod uwagę. Drogowcy w poniedziałek wyłączą z ruchu na 2 tygodnie tunel na ekspresowej S1 w województwie śląskim między węzłami Laliki i Rajcza. W tym czasie wyremontowana zostanie nawierzchnia, będą wytyczone objazdy. 97 owiec, ponad połowa stada zginęło od uderzenia pioruna w Alpach Szwajcarskich. Stało się to na łące położonej na wysokości 2,5 tysiąca metrów nad poziomem morza. Gdy rozpętała się burza, owce zbiły się w ciasne stado na zamkniętym terenie. W przeszłości owce nie były zamykane w zagrodach, jednak obecnie jest to konieczne, aby chronić je przed atakami wilków. Od kilku dni przez Szwajcarię przetaczają się gwałtowne burze, które zakończyły długą falę upałów. Tamtejsza służba meteorologiczna zarejestrowała w czwartek 26 tysięcy uderzeń piorunów. Reprezentacje Francji i Anglii zmierzą się dzisiaj w meczu o trzecie miejsce piłkarskich mistrzostw świata w Ameryce Północnej. Ambicje obu europejskich zespołów były jednak większe. Ekipa trójkolorowych po raz ostatni poprowadzi selekcjoner Didier Deschamps.
1: Nie jest to mecz oczekiwany przez nas, ale jest. Stawką jest trzecie miejsce. Mam obowiązek wraz ze sztabem i zawodnikami zrobić wszystko, aby osiągnąć ten ostateczny cel, który jest być może mniej ważny, ale powtarzam, jesteśmy tu, Anglicy nie chcą w to grać, my też nie, ale taki jest harmonogram i jest cel.
0: Deschamps prowadził francuski zespół przez 14 lat, sięgnął z nim po tytuł Mistrza Świata w 2018 roku, a 4 lata później był bliski powtórzenia tego sukcesu, ale ostatecznie trójkolorowi przegrali po rzutach karnych z Argentyną. Dzisiaj mecz Francja-Anglia, początek o 23 polskiego czasu.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Pogoda.
1: Do końca dnia w całym kraju proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu, a także burz. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Jastarni. Tam termometry pokazują zaledwie do 18 stopni, a najcieplej w Lublinie i Rzeszowie, tu nawet do 29.

Prawie 4 minuty po godzinie 14, sobotnie popołudnie. No zdecydowanie chyba w różnych częściach kraju nie zachęcać nas będzie nie tylko do plażowania, ale także do spacerowania. To proponuję sobie takie fajne, słoneczne popołudnie zrobić u siebie w domu. Radio zdecydowanie głośniej. Coś zimnego do picia można sobie również przygotować. No i już robimy sobie fajny, wakacyjny nastrój ze złotymi przebojami. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. A na dobry początek Marek Grechuta i Wiosna. Ach, to ty. Yeah!

Dzisiaj rano niespodzianie zapukałam do mych drzwi. Wcześniej niż oczekiwałem, przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis.

Coraz dłuższe, coraz cieplej było u mnie. Coraz lżejsze miała suknie, lekko płyną wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem, lato, echże ty. Lato, lato, lato, echże ty. Lato, lato.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u mych drzwi. Zima, zima, wchodź, że szybciej. Ocznij się na parę chwil.

Ależ romantycznie zrobiło nam się w to sobotnie, letnie popołudnie w radiu Złote Przeboje. To piosenka prosto z filmu Szybki jak błyskawica z Tomem Cruise'em. Na cudownie zaśpiewała Maria McKee. Prawie 12 minut po godzinie 14 to teraz pora na artystę, który młodość spędził na ulicznych gangach. Podobno piosenki Elvisa Presleya, których zaczął słuchać w więzieniu, gdzie zresztą trafił za kradzież kół z Cadillaca, zmieniły jego życie na dobre. Postanowił zmienić się o 180 stopni, no i poświęcić się temu, co od czasu do czasu lubił również robić w młodości, czyli słuchać muzyki i również śpiewać. Przed wami już teraz w Radiu Złote Przeboje Barry White.

0: Zainstaluj naszą aplikację i zabierz nas na wakacje. Gwarantujemy wypoczynek w towarzystwie największych przebojów lat 80. i 90. Prawdziwe muzyczne all inclusive i to całkiem za darmo. Obiecujemy. Nie zajmiemy dużo miejsca w Twoim bagażu.
1: Autopromocja.

Ten numer został wykorzystany jako motyw przewodni kultowej komedii sensacyjnej Miss Agent z Sandrą Bullock w roli głównej. To Boson w radiu Złote Przeboje. A my gramy na to jak na lato. W sobotnie popołudnie za 9 minut będzie 15. To teraz pora na zespół, który powstał tuż po rozpadzie zespołu Modern Talking. Przed wami Blue System.

wielka nieobecna, która pozostawiła po sobie ocean takich genialnych, złotych przebojów. To Tina Turner w radiu Złote Przeboje. W wiadomościach o 15 zabierzemy Was na pola Grunwaldu, gdzie trwa rekonstrukcja bitwy z 410 roku.

0: Letnie popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach 15. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
1: Ma być nowe pytanie. Prezydent wraca do referendum w sprawie polityki klimatycznej. Amerykanie atakują Iran na stacjach, także w Polsce coraz dłużej. Na polach Grunwaldu ulewa, ale najpewniej nie przeszkodzi i historia się nie zmieni. Zaczyna się rekonstrukcja bitwy z 1410 roku. Michał Pierzchała. Będzie kolejne podejście Karola Nawrockiego do referendum w sprawie przyszłości unijnej polityki klimatycznej. Jak zapowiedział dziś szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker, wniosek o zarządzenie plebiscytu zostanie wysłany w nadchodzącym tygodniu. Z pierwszym wnioskiem prezydent wyszedł w maju. Nawrocki postulował, aby pytaniem było, czy jest pani pan za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do

0: wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej. Większość senatorów odrzuciła ten pomysł, tłumacząc tezą w pytaniu. I teraz, jak dodał Szefernaker, ma być inaczej. Pytanie w nowej wersji nie zostało na razie ujawnione. To jeszcze o polityce, ale tym razem węgierskiej. Tamtejszy rząd pracuje nad reformą konstytucji. Premier Węgier Peter Madzia oświadczył, że poparłby obniżenie wieku uprawniającego do głosowania z 18 do 16 lat. Szef rządu ocenił, że dzisiejsi nastolatkowie posiadają wystarczającą wiedzę, aby współdecydować o przyszłości kraju. Amerykanie siódmą z rzędu noc bombardowali Iran. Celem były m.in. infrastruktura logistyczna irańskiego wojska i podziemne składy uzbrojenia. Amerykańskie wojsko nie sprecyzowało, ile celów zostało zbombardowanych. To największa eskalacja konfliktu od czasu zawarcia przez USA i Iran w czerwcu wstępnego porozumienia. A to powoduje wzrost cen paliw. W przyszłym tygodniu kierowców mogą czekać dalsze podwyżki. Według analityków biura Reflex, benzyna 95 może kosztować średnio 7,30 za litr, a diesel może zbliżyć się do 8 zł. Ulewa pod Grunwaldem. Zobaczymy więcej, czy przeszkodzi w jakiś sposób w rozpoczęciu inscenizacji bitwy z 1410 roku. Właśnie teraz powinna się zaczynać. Założenia taktyczne?
1: Naszą najważniejszą rolą w sobotniej inscenizacji będzie oczywiście pokonać krzyżaków i sprawić, żeby historia się powtórzyła jak co roku, a bieg wydarzeń się nie zmienił.
0: Opowiada dowódca chorągwi mazowieckiej księcia Janusza Robert Dusza. W inscenizacji bierze udział 1500 uczestników. Zanim zaczęła się ulewa, publiczność obejrzała pokaz sprzętu wojskowego, a także odegraną przez rekonstruktorów historyczną scenę wręczenia przez krzyżackich heroldów dwóch nagich mieczy królowi Władysławowi Jagielle.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Pogoda.
1: Sporo pogodnego nieba mamy teraz w paśmie od Świnoujścia aż po Koszalin. Gdzie indziej chmury, przelotne opady deszczu i burze, i taka pogoda czeka nas w całym kraju. Na pewno do końca dnia. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej w Juracie 18, najcieplej w Rzeszowie 29.

To już prawie 4 minuty po godzinie 15. Zaczynamy wspólnie kolejną godzinę tego sobotniego, wakacyjnego, letniego popołudnia ze złotymi przebojami. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a w tej godzinie podpowiem wam, jak w naprawdę prosty sposób możecie zgarnąć dodatkową kasę na wakacje. A na dobry początek już teraz słynne Don't Speak nam wybrzmi. Yeah!

0: to jeden z najważniejszych utworów w historii latynoamerykańskiego popu lat 80. Miami Sound Machine, no i słynne Konga wybrzmiały nam w to sobotnie wakacyjne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. 13 minut po godzinie 15. To teraz pora na zespół, który został założony przez dwóch braci, ale zanim zaczęli odnosić sukcesy na scenie, prowadzili ekskluzywną siłownię w południowym Londynie. To już teraz przed wami zespół Right Side Fred, a my gramy na to jak na lato.
1: I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave.

0: Autopromocja.
1: Najtrudniejsze zadanie. Zostaw nam. Włącz Radio Złote Przeboje i przeżyj dobrą imprezę. Gwarantujemy największe przeboje i zapewniamy idealny nastrój. Rozpocznij weekend na własnych zasadach. Solo, w duecie lub ze znajomymi. Przygotuj przekąski i zimne napoje. Resztę bierzemy na siebie. Dobra impreza. Już dziś od 18:00 tylko w Radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja.

0: Jak dla mnie to najbardziej magiczny kawałek Izabeli Trojanowskiej, Karmazena Banat w radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato, za 29 minut będzie czwarta. Pamiętajcie także o naszej letniej zabawie Zabierz Złote na wakacje. Co tydzień możecie wygrać 1000 złotych na same wakacyjne przyjemności. Wystarczy tylko zgłosić się do naszej zabawy przez naszą stronę internetową złoteprzeboje.pl. Później już tylko czekać na telefon, popisać się wiedzą, no i cieszyć się z wygranej, jak słuchaczka Kasia.
1: Piasek, który z polskich artystów przez wiele lat używał tego pseudonimu, podaj imię i nazwisko.
2: Andrzej Piaseczny.
1: No i tak, bo co było się stresować, wygrywasz, Kasia, 300, 300, 300 i 100, to jest razem 1000 złotych.
0: Możecie również i takie emocje przeżyć na antenie Radia Złote Przeboje. Dołączcie do zabawy Zabierz Złote na wakacje już teraz przez naszą stronę internetową złoteprzeboje.pl. No a teraz o poranek gwiazdy, która jakiś czas temu odłożyła muzykę na boczny tor, zajęła się tańcem, otworzyła parę szkół tańca na Korsyce ze swoim partnerem, ale dobra informacja jest taka, że powróciła do śpiewania. Przed wami Alize.

No i to jest, kochani, muzyka przez duże M. Mariah Carey w radiu Złote Przeboje. Gwiazda niedawno ogłosiła, że na przełomie listopada i grudnia wybiera się do Europy, aby rozpocząć taką małą europejską trasę koncertową, także ze świątecznymi piosenkami. Tu Radio Złote Przeboje, wakacyjne, sobotnie popołudnie, za 9 minut będzie 16, to teraz pora na chyba najbardziej barwną postać muzyki lat 80. W Radiu Złote Przeboje Boy George, tym razem w towarzystwie zespołu Culture Club, a my gramy na to jak na lato.

Brytyjski taneczny zespół lat 80. Big Fun w radiu Złote Przeboje za 3 minuty 16. No porę mamy już dawno poobiadową, no ale jeśli lubicie rosół, to słuchajcie koniecznie wiadomości w radiu Złote Przeboje o 16, bo będziemy mieli dla was pewną kulinarną niespodziankę.

0: Weekendowe popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach. 16 przed nami, tylko sprawdzone wiadomości.
1: Zwroty w sprawie Wołynia. Prezydent Ukrainy deklaruje ustępstwa. Urwis na morzu. Urządzenie o takiej nazwie ma pomagać ratownikom. A na koniec zaproszę na rosół. Michał Wierzchoła. Polityczna odwilż na linii Kijów-Warszawa. Wołodymyr Zełenski zapowiedział 5-punktowy plan na naprawę relacji ukraińsko-polskich. Potrzebujemy dobrych sąsiedzkich relacji opartych na szacunku, napisał prezydent Ukrainy. Wśród decyzji otwarcie wszystkich archiwów ukraińskich służb, które zawierają informacje o rzezi wołyńskiej, a także ma być więcej zezwoleń na poszukiwania i ekshumacje. Donald Tusk przekazał, że patrzy na zapowiedzi Zełenskiego z satysfakcją i nadzieją. Przejezdna jest już droga krajowa nr 10 w miejscowości Nowa Góra na Mazowszu, gdzie przed południem dostawczy Citroen z niewyjaśnionych przyczyn zjechał z ronda i uderzył w ogrodzenie. Do szpitala trafiły 4 osoby podróżujące autem, w tym 2 dzieci. Po wypadku na miejscu lądowały 2 śmigłowce lotniczego pogotowia ratunkowego. Ruch na krajowej 10 przez 4 godziny odbywał się wahadłowo. Urwis to nazwa wodnego drona, który już niedługo może wspierać ratowników na kąpieliskach. Pływającą konstrukcję podobną do płaskiej, pozbawionej burt łodzi stworzyli studenci z Politechniki Gdańskiej. Paweł Radzewicz.
2: Urwis nie ma zastąpić ratowników, ale wspomóc ich działanie na samym początku.

0: akcji mówi jeden z twórców drona Łukasz Gedę-Niewiadomski.
1: W ratownictwie wodnym kluczowy jest czas. Chcemy, żeby nasz urwis był gotowy już po minucie do akcji.
0: Co więcej, ma poradzić sobie zarówno z wysokimi falami, jak i mgłą, czy warunkami nocnymi, dodaje Maksym Domkowski.
2: Może błyskawicznie dopłynąć do tonącego, podać mu punkt wypornościowy w postaci boi, czy w postaci deski ratunkowej.
0: Urwis przechodzi właśnie próby wodne, a jego twórcy pracują nad tym, by potrafił w trybie autonomicznym patrolować chociażby dzikie kąpieliska.
3: Na koniec zapach palonej cebuli, lubczyku i wywaru. Rusza projekt o tradycji rosołu w Polsce. Muzeum w warszawskim Wilanowie chce wpisać tradycję tej zupy na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Jak mówi Norbert Sokołowski, szef kuchni i rekonstruktor kulinarny, rosół to nie tylko zupa, a symbol.
4: Naprawdę rosół, jak spojrzymy, on jest w każdej książce jako jedna taka z pierwszych zup. Był bardzo ważny w XVII, XVIII, w XXI wieku. Wszyscy go znamy. Wszystkim nam się kojarzy z domem, z mamą, z babcią. Jest to bardzo taka zupa rodzinna. Spotykam się właściwie z nią na wszystkich przyjęciach rodzinnych.
3: Projekt ma przypominać, że w bulionie kryje się coś znacznie więcej niż tylko smak.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
6: Do końca dnia w całym kraju proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu, a także burz. Teraz sporo pogodnego nieba mamy w paśmie od Świnoujścia aż po Gorzów Wielkopolski. Najchłodniej teraz w Kołobrzegu. 18 stopni, najcieplej w Rzeszowie. 27.

4 minuty po godzinie 16, sobotnie popołudnie, rządzi się swoimi prawami. Zero informacji o pracy, zero o politykach, same przyjemności, czyli te największe kawałki lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, kłaniam się bardzo nisko i zapraszam Was na kolejną godzinę, w której między innymi sprawdzę dla Was, co działo się na szczytach list przebojów w latach 80. i 90., a na dobry początek Policjanci i Sting.

Jak znam życie, to teraz nie jednej słuchaczce radia Złote Przeboje serce zabiło mocniej. Backstreet Boys w wakacyjne popołudnie w radiu Złote Przeboje. 12 minut po godzinie 16, a ja zawsze w weekendowe popołudnia sprawdzam dla was, co działo się na szczytach list przeboju w latach 80. i 90. Tym razem 18 lipca, to na dobry początek rynek amerykański i amerykańska lista przebojów. 18 lipca 1988 roku. Zdecydowanie należał do tej formacji i do tego numeru. Kokomo i Beach Boys prosto z filmu Cocktail z Tomem Cruise'em, a 18 lipca 1992 roku na brytyjskiej liście przebojów ląduje kawałek Jimmy'ego Neela Ain't No Doubt. To tyle historii, powracamy do rzeczywistości. Teraz pora na brytyjskie trio. Przed wami dziewczyny z zespołu Sugababes.

0: promocja.
1: Wstają wcześniej niż wakacyjne słońce i rozbudzają lepiej niż poranne espresso. Słoneczna Brygada Radia Złote Przeboje każdego dnia rusza na ratunek przed nudą. Codziennie mówią o tym, co grzeje ludzi, a każdą wspólną chwilę doprawiają uśmiechem i największymi przebojami. Przekonaj się sam. Włącz Radio Złote Przeboje już w poniedziałek o 6:00.
0: Autopromocja.

To kapela, która rozpadła się nagle w 92 roku u samego szczytu swojej popularności. Członkowie grupy wyznali po latach, że nie potrafili poradzić sobie z gigantyczną presją popularności. Fun Young Cannibals w to letnie, sobotnie popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Za 28 minut będzie 17. To teraz pora na artystę, który jest, uwaga, najlepiej wykształconym muzykiem sceny dance lat 90. Ukończył studia w Stanach Zjednoczonych, gdzie obronił tam doktorat z nauk politycznych i historii. No to jeśli możecie, to dajcie teraz głośniej radio, gdziekolwiek jesteście i cokolwiek robicie, bo w waszych głośnikach już teraz Hathaway.

zanim zaczął tworzyć muzykę Italo Disco w latach 80., to wcześniej grywał w punkowo-rockowym zespole. To Gazebo w radiu Złote Przeboje, a my gramy na to jak na lata w wiadomościach o 17. Sprawdzimy, czym za zakupy najczęściej płacą Polacy. Kartą czy może smartfonem? Zatem koniecznie zostańcie z nami.

0: Autopromocja.
1: Nie wszystko latem musi iść zgodnie z planem.
2: Ale są rzeczy, na które zawsze możesz liczyć. Dobry nastrój, chwila relaksu
1: i muzyka, która od zawsze poprawia humor.
2: Dlatego wybierz sprawdzony sposób na wakacyjny dzień.
0: Spędź go z nami. Czekają piosenki pełne słońca, energii i dobrych emocji.
1: Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.
0: Autopromocja.
3: Letnie popołudnie spędzacie ze Złotymi Przebojami. Na zegarach 17, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
4: Zatrzymani pseudokibice za napad na przypadkowe osoby na autostradzie. Skuter wodny uderzył w dach na wodnej stacji paliw na jeziorze Niegocin. Ponad połowie Polaków zdarza się zastąpić portfel smartfonem. Michał Pierzchała. Trzech pseudokibiców z Polski zatrzymanych za brutalny napad w Austrii. Do zdarzenia doszło w zeszłym roku na jednej z austriackich autostrad. Grupa pseudokibiców wracających z zagranicznego meczu swojej drużyny zablokowała autami samochód, którym podróżowało dwóch Chorwatów. Mężczyźni zniszczyli ich samochód, dotkliwie pobili obcokrajowców i okradli ich. Za poszukiwanymi wydano europejskie nakazy aresztowania. Zatrzymani należą do ścisłego trzonu środowiska warszawskich pseudokibiców, mówi Bartłomiej Śniadała ze stołecznej policji.
5: Jeden z nich został zatrzymany na lotnisku w Warszawie zaraz po wylądowaniu samolotu. Wszyscy trzej zostali już tymczasowo aresztowani.
4: W sprawie napadu na autostradzie austriacka policja zatrzymała w sumie 25 osób. Pobici mężczyźni byli przypadkowymi ofiarami. Prawdopodobnie zostali wzięci za członków wrogiej grupy kibicowskiej z Chorwacji. Skuter wodny uderzył w dach na wodnej stacji paliw na jeziorze Niegocin w Giżycku. Za sterami był 11-latek. Za nim siedział jego ojciec. Dziecko zbyt gwałtownie wcisnęło manetkę gazu. Nagły wzrost mocy wyrzucił skuter prosto na nabrzeże. 11-latek z urazem głowy i nogi śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego został przetransportowany do szpitala. Poszkodowane zostały też dwie inne osoby, które były w tym czasie przy stacji paliw. Sprawą zajmuje się policja. Z satysfakcją i nadzieją przyjmuje słowa i decyzję Wołodymyra Zełenskiego. To komentarz premiera Donalda Tuska po tym, jak ukraiński prezydent zapowiedział ustępstwa w sprawie badania zbrodni na Wołyniu. Otwarte mają zostać archiwa. Ma być też więcej zezwoleń na poszukiwania i ekshumacje. Zełenski poinformował, że przeprowadził naradę dotyczącą polityki Ukrainy wobec Polski. Ponad połowa, dokładnie 57% Polaków przyznaje, że zdarza im się zostawić portfel w domu, bo zastępuje im go telefon. Wynika z nowego sondażu. Choć trend ten w dość naturalny sposób dotyczy przede wszystkim najmłodszych pokoleń, to cyfrowa wygoda coraz śmielsza.

0: i wkracza także w życie starszych osób. Niemal połowa seniorów potwierdza, że z powodzeniem zastępuje fizyczny portfel bankowością w telefonie.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
2: Sporo pogodnego nieba mamy teraz w paśmie od Świnoujścia aż po Koszalin. Gdzie indziej do końca dnia proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu, a także burz. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz na Helu, tam zaledwie 18 stopni, a najcieplej w okolicach Rzeszowa, tam termometry pokazują do 27. Minutę po godzinie 17, jeśli nie macie planów na tą ostatnią godzinę sobotniego popołudnia, no to gorąco zapraszam Was do słuchania Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, kłaniam się bardzo nisko, no w tej godzinie nie zabraknie tych gorących i słonecznych kawałków lat 80. i 90. To na dobry początek Pink Floyd. Yeah!

Nowojorska formacja Charles and Eddie w Radiu Złote Przeboje zrodziła się w 92 roku, a ten numer, który już wybrzmiał w Radiu Złote Przeboje, zrobił ogromną karierę nie w Stanach, ale w Europie. A my gramy na to jak na lato w sobotnie, już późne popołudnie, to już prawie 11 minut po godzinie 17. To teraz brytyjska kapela końca lat 80., której nazwa zaczerpnięta została bezpośrednio z kultowego serialu Star Trek. To przed wami już teraz w Radiu Złote Przeboje. T-Pow.

Najbardziej słoneczny i najbardziej wakacyjny kawałek Ryszarda Rynkowskiego. Dziewczyny lubią brąz, a my gramy na to jak na lato w sobotnie późne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Za 29 minut będzie 18. W tym roku mija 40 lat od premiery filmu Top Gun. W roli głównej oczywiście Tom Cruise. Nie wiem, czy wiecie, ale Pentagon bardzo chętnie współpracował przy tym filmie, ale nie zrobił tego oczywiście za darmo. Producenci filmu musieli płacić amerykańskiej marynarce wojennej aż 8 000 dolarów za każdą godzinę lotu prawdziwego myśliwca F-14. To zapnijcie pasy, bo już teraz wzbijamy się w górę razem z tym zespołem. To Berlin, no i piosenka prosto z filmu Top Gun.

0: Autopromocja.
1: Najtrudniejsze zadanie zostaw nam. Włącz Radio Złote Przeboje i przeżyj dobrą imprezę. Gwarantujemy największe przeboje i zapewniamy idealny nastrój. Rozpocznij weekend na własnych zasadach. Solo, w duecie lub ze znajomymi. Przygotuj przekąski i zimne napoje. Resztę bierzemy na siebie. Dobra impreza. Już dziś od 18:00 tylko w Radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja.

Ależ to genialny kawałek na wakacyjne, późne popołudnie. Holenderska formacja jednego przeboju, ale za to jakiego? Earth Company, ich słynna Susanna. Za 8 minut będzie 18, to teraz artysta, który przez lata próbował swoich sił jako aktor, zaliczył także epizod u boku samego Toma Cruise'a w filmie Urodzony 4 lipca. Przed wami Eagle Eye Cherry, Save Tonight.

0: weekend spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach. 18:00 przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
1: Jest zapowiedź kolejnego wniosku prezydenta o przeprowadzenie referendum. Osoby z niepełnosprawnościami przeszły w marszu ulicami Warszawy. Inscenizacja bitwy pod Grunwaldem. Dziś zmagania wojsk polsko-litewskich z krzyżakami nie w upale jak przed wiekami, tylko przy deszczowej pogodzie. Michał Pierzchała. Będzie kolejna próba. W przyszłym tygodniu prezydent Karol Nawrocki ponownie złoży w Senacie wniosek o przeprowadzenie referendum dotyczącego przyszłości unijnej polityki klimatycznej. Informacje w tej sprawie przekazał dzisiaj szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker, a więcej szczegółów zebrał Grzegorz Kozieł.
2: Prezydent uważa, że o tak fundamentalnych kwestiach powinni zdecydować sami Polacy, tłumaczył Szefernaker. Przypomniał, że prezydent już w marcu przedstawił własną propozycję zmian w europejskim systemie handlu emisjami. Wniosek w tej sprawie został jednak odrzucony przez większość sejmową. Szef gabinetu prezydenta odniósł się również do planowanych przez Komisję Europejską zmian w systemie ETS. Jego zdaniem rozwiązania te nie oznaczają realnej zmiany dotychczasowej polityki klimatycznej. Przypomnę, że Bruksela chce, by państwa przeznaczały połowę zysków z aukcji na zielone inwestycje. Zmiany miałyby również objąć darmowe uprawnienia dla przemysłu oraz fundusze solidarnościowe, na czym Polsce zależało.
1: Ulicami Warszawy przeszedł Marsz Dumy, zorganizowany przez osoby z niepełnosprawnościami i ich rodziny. Jesteśmy dumni z tego, kim jesteśmy, mówili uczestnicy marszu.
3: Jestem to dlatego, żeby pokazać, że osoby ze szczególnymi potrzebami mają prawo do niezależnego życia, jak każde inne. Ważna jest wrażliwość społeczna i myślę, że takie wydarzenia jak te będą tą wrażliwość budować.
1: To była pierwsza edycja tego wydarzenia. To Warszawa, z kolei w Szczecinie dzisiaj Marsz Równości, w tym roku odbywający się pod hasłem Płyniemy po swoje. Wzięło w nim udział około 1000 osób. Uczestnicy nie kryli rozczarowania prezydenckim wetem do ustawy o statusie osoby najbliższej. I znów, jak co roku, historia się nie zmieniła. Około 1500 rekonstruktorów z Bractw Rycerskich uczestniczyło w inscenizacji bitwy pod Grunwaldem. Tym razem zmagania wojsk polsko-litewskich z krzyżakami toczyły się nie w upale jak przed wiekami, tylko przy deszczowej pogodzie. Były walki na miecze, ataki łuczników, wystrzały i konne szarże. Widzowie obejrzeli też sceny znane z kronik Jana Długosza, wręczenie królowi Jagielle dwóch nagich mieczy przez poselstwo krzyżackie, utratę i odzyskanie przez Polaków chorągwi z Białym Orłem, czy śmierć wielkiego mistrza Ulricha von Jungingena.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Nadchodząca noc będzie pogodna. Jutro niestety przelotne opady deszczu, burze i od czasu do czasu niewielkie promienie słońca czekają nas w niedzielę. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej nad samym morzem. Tam zaledwie 18 stopni.

0: cieple i jutro w Rzeszowie 28. 3 minuty po godzinie 18, no to panie i panowie, to jest idealny moment na to, żeby w sobotni wieczór odpalić dobrą wakacyjną imprezę, na którą was gorąco zapraszam. Do 22:00 czeka na was mieszanka najlepszych tanecznych kawałków lat 80. i 90., a na dobry początek Hit Hunter.
1: Dobra impreza.

0: autopromocja.
1: Nad jezioro, w góry i nad morze. Możesz zabrać nas ze sobą, gdzie tylko chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i bądź z nami przez cały rok. Drażni cię tłok na górskim szlaku? Widzisz, co się od parawania na plaży? Chciałeś wypłynąć w rejs, ale nie możesz złapać wiatru w żagle? Na to nie mamy recepty. Ale dzięki największym przebojom lat 80. i 90. z pewnością zrobi ci się lżej. I to całkowicie za darmo. Bez paragonu grozy.
0: Autopromocja. You can't touch this.